Witajcie do rania, 1:36, a to zahajemy, wy tutaj hodzinie jeszcze. Marcin Strauba z nami zromadnie sportuje. A to je Anna Maria Brecznederec. Hej Bużica, stawaj noż. A dziś ja ranko so popuczu podam nowa

0: Mięczynie po biedl knabosomie. Stano so tyż w osobie z początk lieta, albo w naliczu poszczyć, co się jakich jeczu zdaczy, co się prajcie noha je zomu, tyż zas ciebo raz tak prawie przedychać, a szo to puszczyć, sztoś nie trzeba. A z ciebie so znano tyż iż razy z podzielnym poszczyniom zabierali, što reka podzielne poszczynie, to potom nie cyle tak grube, a tyż akuratne byjanie tylko tak sformułowała, kiedyż poszczynie po Buchingeru na przykład. Podzielne poszczynie ryka, że są na przykład we porcjach. Zmienisz, że pełne porcje nie zjesz, gdyż poladasz, że masz z cyma na taloru. No a jest osnano, gdyż jenu całtu minijesz, za to rady, gdyż sad a zeleninu. A tak, gdyż swoju jecz kontrolujesz, to mienuja fachucy po takim podzielne poszczynie, a też na to, czego reaguje, gdyż pytnie, no haj, ja nie mam tak wiele muki we sobie przez chleb a całtu, ale na sobocie stano no chcemy to parować czerstwy pekarski chleb a całty, no haj, ta możesz so tutaj podzielne poszczynie przesunąć na woskrycz tydzenia. Pospyt je tla to hudna. Cimienczyny pobiedl knabosom.
1: Nie je żane brażenie, hać se w obszu dziwa mnie. Kelko,
2: kelko,
1: jech bier, z kotrym iż se lehawa, bierny sferu zlubiwa, nic. A tola czynasz tu, gaż burek szo poriadku, gods.

0: No abracadabra, je na pôse mich.
1: Srpski rozvoz. Povieste. V studiu Blanka Funcina.
2: Svoje jubilejne peča 20-letne vusovanje ma dženca srpski televizijni magazin Vulatko z čelaka MDA. Pohodžinske vusovanje pokaza so junu v obmesac svone vopši a přinožki ze šelakih vopuku srpsko živjenja. Stajne zaso bišu pak tež monotematiske vusovanja, napšikvat vo Europjače vo srpskim živjenju Berlinja a Praze, kajž tež vo koncu druje svetove vojne srpske vužice. Jubilejny pohodzinski film, kiedyś nastawa tu chwilu z pomocą KI, usuwa wulatko w novemberskim wudaczu, kotrym szdzie w wupoczowanie Serbów do Ameryki. Na wówiazaniu w uczomniku budyskim niemsko-serbskim ludowym dziwadle miesz zakski ministerski prezydent Michael Kretschmer czera swiedzinsku narycz, a przepoda zromadnie z okresnym rymyselniskim mistrzom 12 najlepszym absolwentkam a absolwentam w uswiedzenia. Cokonie 22 młodych rymyselników a wukubanych przekupców przyjemuasz po wuspiesznym zakończeniu wukubania kończne w uswiedzenie. Między nimi są Riznice, Pekario, Blidario, Cichikriario, fachowe przedawarki a Mulario. Na Wužickim festiwalu jest o tutym tydzeniu odmiła premiera, wodajcie prapremiera inscenacje Der Ausweg z wuryskami tekstu Franza Kafki. Jeden z nich pod tytułem Ein Kommentar je Mirana Cuszczyna do serbszyny przełożyła. Studenta dziwadzielnictwa Maxa Reinhardtowego seminara z Wina, między nimi ich profesorka Anja Timanua, a hostcza przedstawiła hudźbne dziwadło program w Teluxu w BW Wodzie. Dalsze przedstawienie dżęca wieczo. W Horni Wužice trenuje w dżęcniszego fachowca za komunikację wojska, jak są letaki ze balonami rozdziela. Na zwoczowaniu z menom Eagle 1 wobdzieli są niedzie pusta wojaku, a dżesacz jeździ dwukaż krajne komando zakskie na napraszowanie serbsko rozwasa zdzieli. We przychodnym maj tydzień maj dadza wojacy balonki hać do 5 kilometrów wysoko stupać. Potom są nad cílovými končinami letaki odmetaja. Przy tym jedna są o zvučovanske letaki ze symbolom a informacjami za namakariu. No zimpadze informuja są z letakami ludzo, kiż bydla w letma przystupnych končinach. Kamentny dom Budyżiny svieči let za svoje pečacicci letne w obstacze. Wulku jubilejnu party z Mia Dženca sociokulturnym centrum na Kamenskej droze, mez drugim z dopomnienkami na niedyše kajštež aktualne projekty. Tute sadžia na kulturnu mnohotnosť a čestnohamtski angažemang předošim modych ludzi. Wersk dżęcniszego zwiedzenia z tej koncertaj skupiny Berlinska Droha a Janka Hanka. Nimo toho przedstaji so publikumi 20-letny Harald Muller, kiż ma czeske korenie a nawieduje kamentny dom od sreć Julia. Na cijacicetych drastowych wikach tutą konstytucja historyckim starym mieście Gredingu blisko Ingolstadta wobdziela so też serbskie jutrune spiewaki z Delnej Wužice a Slepoho. Maja tam swojskie stejnišćo a prezentuje so na wobymaj dňomaj tež na jewišću. Wo tym informuje Nadine Adamowa z Janšojsko muzea, kotra się przebytk serbskich jutrunych spiewaku organizowała. Na 100 stejnišćach poskyčuja nadobnu drastu, drohotne pfate a drobne tvory. Drastowe wiki bajerskim Gredingu přičahuja kóže lieto tež nadregionalne publikum. A to bych o naše pojezdče, kiž namakače tež na našich stronach internetče a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Aj tu chvíľu zvončko so na nás smie v biehu dňa, pak potom přitruža so k nám tiež mročele a tiež vecik přibíra při maximálne 21 stopňach.
0: Dobrý jezbu do džensnýšeho rania bez hačenio.
1: Serbia. Srpski rozvoz.
0: Pečmičino po naporosmeche.

0: Som hat nos činie nicht und sam jacke schwarz bewasche.
1: Wer
0: doch? No a tak so minuce tisch wieselime, tisch z nami rano stawacze, poladamy na wiedro, što poskicza nas dżęsniša sobota, nam dżęsniša sobota, 15 stopni urunie, żywe slibro pokaza ze słunczkom, stamamy, potom przypudniu so wiecik przydruży, a na wieczo dobili za so ze szwielemi liczyć najwyższe hudnoty dżęsa 21 stopniu. Jucisza Niedziela wostanie sucha, ze słonczką startujemy przez przypódnio. Przydruża są moczele, a też tam są najwyższe hodnoty, około 19 stopniu. A pondziela wostanie

Zastanu si poprzyjecze Rańczykowe z Rany Uczbu, mój spiecowiaczy Andrea Szpitankowa spiła, Julia Jankowscyna, a Wusmusz skupina. A snano poprzyjecze si samo snedajn rano nitko wonka w Nazarodzie na waszej terasy na balkonie albo prostcze na moje stulczku przed duriemi, a słuchajcie serbski rozwoz z Hudzbuki, co chodzi Frank Wiesela spiła.

0: Pujba Kvotcho Plenio. Sarah Inji Sport, Bedel Knadjevic.
1: NDR Sakska, Serbski Rosvis. Sport.
0: Zianom Rehorium.
2: Wolle Bulova Reserva Muži, Sportova Tomas, Dva Viktorie Worklitz, Reihe Jensa na Bobwodni Runinje, Vypokalnem Kole, Vosacha do Finala. Vosioch Rika Pschetschunik, Vosportovi Hali Daimlerovi, Vysche Schule, Vybudeschinje, CVJM Sorels. Jeli Worklitschinjo Duell dobudu nastupja woni nidom potem Pschetschuwo dobečeri, Budeschin Ludwigsdorf. Koniace sportowe towarstwo przy klosztorskiej wodzie Pančice Kukovje Jensa a Jutze w Horkach hostčičel cia cicetého jechanského turnira. Pruowania zmija tam w przespolnym jechaniu dresurie a skakaniu. Wiersz k niedzielu popołudniu pečich budzi jezdzienie lokalnych matadorów z koniacymi zapszahami. We wubedżowanskim programie steja cykonie 22 pruowaniu. Kopańca, na krajnej, a też na okresnej runinie steja w rajnych planach pokalne ry. Dżęca po południu cioch raje prynie koparskie mustwo estet kruszczycy we wiazońcy. W samstym czasu nastupia nebelczynio we Bretnigu, a panczynio we Wielkowie, Niemsce Wielkau. Pokalne koparskie ry jutce niedzielu, dwiemaj drewnica, rajne zjednoczenstwo nebelczycy ralbicy panczycy, a budysa budyszyn pozbie glauchau. Domia zu Lipschinu jutze po południu cioch zmieje druhe koparske mustwo SJ Kruščice, gdyż przyjedzie do Kruščic okresny wyższy ligist z Linovca. Radworska rezerva raje tež doma, tež od po południu cioch, a to przeciwoprinjemu mustwu z Vachava.

Wat Dudo Hatschk Tara Gavie, Rika Hesvo, Jutze Konzerte serbskimi ludovimi Instrumentami menuze, sonice viace Jutze wo typiskich serbskich Instrumentach apokadze, serbskije ludovije Hutschbe, schitke praschenja wo Dudo Hatsch do Tara Gavie, vam Hutschmice bezposrednje wotmovia, a to we wochoze we parku Budzenko, Jutze wot popschiponju dwimaj. Dzieciacy kruch, princesna Jamila, je jutce widzieć w sedem na czarodzinach, w dziwadle narodzie, potem imię to też niedzielniszy wuliet, kotrz chodzi so kombinować. Jak chodzi też so serbska rzecz, a kultura żywie dale sposrytkować, we Wojerycach, we tamniszy Kufa, so wotem dżęca ryczy pod hesłom ZUBZORB, a to cywy dżyn z dziewaniczkami kulturnymi a hudźnymi programami hacz do wieczora. Slibony biskupski jubilej w Drzeżdżanach swyczy dżęca biskup Heinrich Tymar Ewers, drzeżdżansko-miśniański biskup, no hoj to jeszcze w omierze doczyniczy, jeli so do Drzeżdżan podacze, do tamniejszej katedrale na pojednaczej suswiedzianskie kemsze, a to z czewie za też utrobnie przeproszeni, to se tam w omierze dojecz. Drzeżdżce swycza wiesy swydzeniuce, zromadnie swyczyć kulturu dożywić, reka tam hesło, a też w lubosczu, lubosczu, tam za suszycami na smier Dubrenk, w małej wiesce je dżęca a jutce, wiesny swydzień, dżęca z przelatku starej radoskiej techniki, a potem jeszcze jutce w ubiedżowanie wiesnaniu w obydleriu, wiesnieju drogą.

My sobie sylimy nad krasnym baby lieczom. Janka Szczapanec, też Bidżic śpiewa te wspomniecze. To Katarina Szynka-Rajtowa. A to mini Denis Wenzel. Przeproszuję do Ryki, z tego mięczynu podziwiczych też, doktor Tass.

0: Jimmy Chmichu no donapo, jessatche hier. Anitko wulosujeme za cebu swojbu wedzenie pod reżanskim studiu MDR-a wot redakcje Sachsenspiegela przez rozwosu rumnosce haczk produkcji hornio-serbskeho magazina Wulatka, a to k jubileje k 25. jubileje Wulatka. To iż to ludzi. Jest ona kwysu wobdzieliło, a Blanka Funcyna ma haj niedzielsku szkliczku szkluwe rukomaj Blanka Przemyszę jeszcze raz.
1: A ja się mam przemyszeć, po takim już te cedelki nucka, na których steja jenoś czysła, nic, also nikakie mena, te mena mam ja ją potem ekstra na jeni list, czy nie ja się mam przemyszeć, bo ja ty byś tą szkliczku dać.
0: A ja to bym uczęć.
1: Na ty to byś po nie, na hełak, bo ja nieke się mowa, ty sama nie to uczęć. Po takim,
0: ja czy to komu da, ja nie tylko zboża przyniosę? No, ja się temu kusmyślam. Zo. A nieke to jest moja cedelka, słyszycie czego to? To jest Roma, że sfałdowana. Zodala, ja mam Blankę, ja ci pokazam. Cisło piatnacze.
1: Cisło piatnacze, moment. Czekajcie. Aha, a to jest Andrea Henichowa, która jest bydli Radworiu, a która jest so runia drugim na naszym kwysu w obdzieliła po takim wutrobną gratulacją k Neni Henichowa, wam a waszej swojby, waszym przyjóznym, a wszystkim drugim wiezom wutrobny dżak, co z czeso też na tym kwysu 25 lat Wulatko w obdzielili.
0: Tak, smiem przeprosić was w imieniu kolego MDR Wulatka. Cele wutrobny na wulet do Drzeżdżan, do rumnoszczu MDR-a, a to ze cywej swojbu nadrobność, czy si potom womie Wuczinicze datum so namakatuś jeszcze raz wiele wiesela do wieczerce naszego kwisa, kolegowego kwisa Wulatka.

0: Tu si strass utrobno gratulatio, André Henichowie, gischie, vegenie. Vedreja nach dobova skvadnostnie peča 20 letnoho jubilea serbskoho, unjo-serbskoho magazina Vulatko. Netko nas vizo vočakuje a my chceme vedžeť, što nas vočakuje v aktuálnym vúdaču. Bobna Korenkova vie vizo nekotru škúli staviznu povedač, ale nas netko zajímuje Vulatko sviči peča 20 letne. Zmieče to girlande v studiu?
1: Nie to nic, ale tortu sme si potom dala popšeli. Tak rec jako Jack zaušich ve studiu, kiš tam voprote z radosču sobu na tým dživaja, zo by so serbska televíza kužde kruč za sora dživa.
0: No, potakím žane galande, ale žane povietrové balonky, za to pak vopsahové placky, abo?
1: Najprede nesvedčíme jenž sami, ale vinujeme so nadrobne v osobine, kýž burze svoje 90-čine v osvedčí a kýž hornú každýž denú vúžicu jara dere znaje a celkonú vúžicu zvútrobu ľubuje. Menio spisovačela Jurija Kocha, kýž nie je jinice literárne tvorbe stvoril, ale so všetco zase jasne za vukovanie vúžickej krajiny zasadžoval a so jasne všetčivo v udobývaniu Brunice v upraju.
0: Paralelne kubulátku máme však tu de dalszy jubilej, przy czymż so jubilej jako pomenowanie runie dere ne hodzi minju bojewo szulowe kruszczycach, a to we leczu 2001.
1: Jasne, so je 25 let po tak menowanym szulskim zbyszku za nas przyczyna so szuli wienować. Nie paladamy pak jule do zajszłosce, to su nozy nadost czynili. Skere nas zajmuje przytomność, a w osobie przychod. Kotre boje so tu chwilu wiedu, kotre ideje a inicjatywy so rodza, tomu so we wulatku winujemy.
0: No a potom so tola hiszcze wjezdziczka zabwyszczy?
1: Hej, so wie, menujce filmowa, to so jara nadzijamy. Przedstajimy Klemensa Bobku, młodego dziwadzennika, kotrehoż we przedsowiacu filmach uladamy. A kisz ma hiżo swójski fenowy klub. We wulatku widzicie, w kotrym filmie aktualnie soburaje.
0: To ryga po takim nickom dzicz, dżęca z dybką 12 w MDR telewizji. Wulatko zaswiecić.